palenka kuk kuki ne kukei puk puki ne pupei kukalia kukalia pupalia pupalia kukalia kuk pukalia puk tuki tuki tuki tuk a už ani muk kuk kuki kuk puk puki puk se kukala kukalenka se pupala pupalenka kuk kuki ne kukei puk puki ne pupei kukalia kukalia pupalia pupalia kukalia kuk pupalia puk tuki tuki tuki tuk a už ani muk kuk kuki kuk puk puki puk se kukala kukalenka se pupala pupalenka kuk kuki ne kukei puk puki ne pupei kukalia kukalia pupalia pupalia kukalia kuk pupalia puk tuki tuki tuki tuk a už ani muk.